diody na sprzęcie wybijają rytm jak werbel, sokół i Edgar. Prosto niepokrętnie, mówię, tak to wygląda. Ściany, które kiedyś były białe, żaluzje, brak firanek. To nie iluzje, choć niektóre lica nastukane.